0: przez głowę duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Za rogiem koncert, vis-a-vis kino z dobrym repertuarem, kilka ulic dalej teatr, w którym warto bywać. Miasto wciąż się zmienia, a rytm wyznacza kultura, która jest naszym przewodnikiem. Podpowiadamy Wam, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć.
2: Weekend w Wielkim Mieście. W każdą sobotę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.

Reklama. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do opłukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Świeżo

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Po reklamie.

co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i

0: informacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Teraz przed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
1: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
2: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Po reklamie.

0: weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Kraków już po nocy muzeów. Te atrakcje i te emocje związane z wiosennym świętem sztuki w innych naszych miastach jeszcze przed nami. I w weekendzie w Wielkim Mieście na pewno dziś będziemy mówić o nich więcej. W końcu taka noc jest tylko raz w roku. Zanim jednak nastąpi, zróbmy sobie piękny dzień. Zachęcam do tego, żeby zacząć, bo właśnie minęła dziewiąta.
0: Weekend w Wielkim Mieście.

0: Nectar Wood Reverse End. Daria ze Śląska, nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb.
0: Kili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: do środy. Filet z piersi kurczaka, kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
9: Dziś w Wyborczej. Dzisiejszy rozwodnik ma ponad 40 lat, kredyt, dziecko w szkole, starzejących się rodziców. Co najbardziej porusza w aktach rozwodowych? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
10: Po reklamie.

0: pora na małe co nieco, bo między 9 a 10 w sobotę zawsze proponujemy Wam coś pysznego, coś nowego, coś z przepiśnika Dominiki Biegańskiej, której właśnie oddaję głos.
1: Dzisiejszy przepis będzie bardzo prosty, bo ostatnio na bazarku widziałam małe cukinki, takie malutkie cukinki i zastanawiam się, czy smażoną cukinię taką w formie frytek to można zrobić z tych małych. Myślę, że można. Jeszcze dopytam panią Anię i potwierdzę Wam w przyszłym tygodniu, ale w ogóle... Spokojnie, możecie tak. 2-3 cukinie, nie musicie z tych maleńkich, ale na przykład kupcie sobie zieloną i żółtą. W ogóle będzie idealnie w tym przepisie. Dużo soli, mąka pszenna na tych 200 gramów na 2-3 cukinie i oliwa do smażenia, bo smażymy na oliwie. Cukinie kroimy w długie plastry, albo słupki, albo talarki, ale jak w słupki, to będziecie mieli takie fajne fryteczki cukiniowe, więc wyjdzie ekstra. Do miski solimy, mieszamy. Na godzinę do lodówki. Niech ta sól oblepi tę cukinię i to fajnie zadziała. I fajnie też tak wyciągnie z cukinii to, co jest do wyciągnięcia, bo umówmy się, to nie jest jakieś super ekstra aromatyczne warzywo. A my chcemy z niego jak najwięcej. Cukinia puszcza sok, dodajemy do niej szklankę mąki, mieszamy. Znowu na godzinę do lodówki. Znowu musimy przemieszać, tak żeby ładnie się pokryło ciastem, no bo już się tworzy takie małe ciasto na tym. Głęboka patelnia, trochę oliwy, ale tak, żeby one się utopiły w tej oliwie, więc tak 2-3 cm tej oliwy. I smażymy pojedyncze na złoto. Nie wrzucajcie całości na raz, tylko smażcie je tak najlepiej, żeby po prostu one się ładnie rozłożyły, ale były same. W sensie nie cukinia na cukinii, tylko tak, żeby fajnie się mogły podsmażyć. I jeżeli nie macie czasu na czekanie z tą lodówką, to możecie zrobić tak, że przygotujecie sobie ciasto wcześniej. 200 g mąki na 200 ml wody. Wtedy delikatnie solicie, przesypujecie do ciasta pokrojoną cukinię, mieszacie i smażycie na złoto od razu. Czyli bez tego lodówkowego czekania, ale jak wolicie. Smacznych fryteczek cukiniowych, żeby było kolorowo, żeby było pysznie i do jutra. Posłyszymy się mniej więcej o tej samej porze. Chili Z.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Kino to też jest temat podejmowany w programie tegorocznej Nocy Muzeów. Filmy z lat 90. i czasy wypożyczalni kaset wideo. Przypomni na przykład Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny w Warszawie. Tutaj dziś przez cały dzień będzie mnóstwo atrakcji dla gości w każdym wieku, a kolejne filmowe tematy na dziś zaproponujemy Wam za kilka chwil, bo właśnie minęła 10. Weekend w

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
7: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

I okazuje się, że noc muzeów może przynieść nam nowe informacje i nowe adresy dotyczące świata filmu. Ja na przykład odkryłam kino Specyfik w Warszawie. Nie wiedziałam o jego istnieniu, a tymczasem strona Warszawskiej Nocy Muzeów informuje, że to kulturalna perła na mapie stolicy, ukryta wśród miejskich murów, pełna światła, sztuki i atmosfery, której nie da się podrobić. Dzisiaj będzie tutaj wystawa z dwóch edycji takiej akcji Wernisaż Ludzi Ulicy oraz pokazy niszowych filmów krótkometrażowych. A idąc filmowym tropem przez Warszawską Noc Muzeów, natykamy się na kolejną ciekawostkę, tym razem z obszaru filmowej klasyki. Chodzi o miejsce, które znają fani twórczości Barei, a przede wszystkim Misia, gabinet prezesa Ryszarda Ochuckiego. Ten filmowy, jak się okazuje, znajdował się w budynku administracyjnym stadionu Podskarbińska w Warszawie. Tak, słynna szafa, do której Łubu Dubu śpiewał Wacław Jarząbek, kultowe rekwizyty i atmosfera z filmu, to wszystko tam jest. I to dziś dostępne dla publiczności od 19 do 1 w nocy. No i zdaje się, że to miejsce też będzie się cieszyło sporym zainteresowaniem. Zawędrowaliśmy na warszawski kamionek. To ja już teraz powiem, że wrócimy tam jeszcze po 11, ale po to, żeby opowiedzieć kilka słów o innym, też sportowym, niezwykle ciekawym obiekcie, a mianowicie zabytkowym torze kolarskim. To też w związku z nocą muzeów. Ale teraz już wracamy do muzyki. Chili Z.

reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: do środy. Filet z piersi kurczaka, kilogram 15,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Dziś w Wyborczej. Dzisiejszy rozwodnik ma ponad 40 lat, kredyt, dziecko w szkole, starzejących się rodziców. Co najbardziej porusza w aktach rozwodowych? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
9: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Dziś podobno mamy również Międzynarodowy Dzień Światła. I uśmiechnęłam się, spoglądając na wykaz majowych świąt nietypowych, no bo dzisiaj chcę Was również zaprosić na spotkanie ze sztuką, w której światło gra bardzo ważną rolę. Opowie o niej już za kilka chwil sam artysta Marek Bimer, który otwiera w Warszawie niezwykłą wystawę. Po 11 wskoczymy też na dwa kółka i pojedziemy na kamionek, ale na dobry początek kolejnej godziny zagrajmy coś ładnego.
0: Weekend w Wielkim Mieście.

0: Od dziś w stolicy czeka na nas niezwykła wystawa. Jej tytuł brzmi Oświecenie i jest to spotkanie ze sztuką wszechstronnego artysty, rzeźbiarza i projektanta Marka Bimera, który odwiedził nasze radiowe studio tuż przed wernisażem. Zobaczymy i obiekty świeczne, i rzeźby na tej wystawie, która no właśnie będzie taką podróżą przez pana twórczość od najwcześniejszych prac po te ostatnie. Jeszcze chciałabym dopytać o te świetlne obiekty, bo jestem ciekawa, w którym momencie pojawia się światło. Czy to światło, gdzieś wyobrażenie tego, jak będzie grać w rzeźbie, jest na początku, po drodze, gdzieś na końcu, bo to wszystko przecież są niuanse, prawda? To jest bardzo precyzyjna praca z formą, z przestrzenią, z perspektywą.
1: Ja mogę powiedzieć trzy nogi. Jedna noga to są rzeźby. I to są rzeźby, które ja robię, ich modele, prototypy i później one są odlewane w brązie, czasem w aluminium i patynowane. I to są obiekty, które nie świecą, pada na nie światło i one żyją tym życiem, które wcześniej opisałem. Natomiast jeśli chodzi o obiekty, które świecą, to są dwa rodzaje. Jedne to są formy w 100% funkcjonalne, które mają oświetlać, które mają dawać światło użytkowe. I to są obiekty, które są po prostu białe i od początku wiem, że to będzie forma, która będzie biała. Ale teraz pokażę na tej wystawie prace, które są pośrednio między rzeźbą a tymi funkcjonalnymi obiektami. To będą prace, które będą dawały bardzo mało światła. To światło czasami w ogóle minimalnie. Mam taką pracę, która jest cała czarna. To jest taka dedykacja dla Lucio Fontana.

0: Pana, który ciął swoje płótna albo robił w nich dziurki, i to jest taka praca, która ma po prostu kilka dziurek i świeci tylko tymi kilkoma dziurkami, więc jest taką rzeźbą, która ma takie minimalne światło wewnętrzne, ale większość z nich to są, ja to nazywam takie prace ambientowe, które wiesza się w domu jako obiekt plastyczny. On żyje dwoma życiami, znaczy kiedy jest zgaszony i kiedy jest zapalony. Inaczej świeci, inaczej się zachowuje. Ale wtedy, kiedy świeci, wieczorem daje po prostu takie przytulne, naturalne światło, niebywale nastrojowe. Przy nim nie można czytać książki, nie można rysować, a nie można zjeść obiadu, ale można siedzieć na kanapie i takich prac będzie dużo.
1: Trudno będzie wyjść z tej przestrzeni przybarskiej, wyobrażam sobie.
0: Mam taką nadzieję. Dlatego musiała być duża, że jak nie będą chcieli wychodzić, to żeby mieli się gdzie tam pomieścić.
1: Poproszę sobie, że będzie to wspaniałe doświadczenie, bardzo sprzyjające temu, czego dzisiaj tak wszyscy potrzebujemy i głośno o tym mówimy, czyli wyciszenia, relaksu, chilloutu. No to wszystko jest tutaj, myślę, gwarantowane. Tak sobie to wyobrażam.
0: Mam nadzieję, tak. Przede wszystkim my potrzebujemy po tym wernisażu chilloutu i wyciszenia, bo to jest gigantyczne przedsięwzięcie.
1: Oświecenie czeka na nas od dziś w postindustrialnej hali przy ulicy Barskiej w Warszawie. To miejsce specjalnie wybrano dla prezentacji, o której rozmawialiśmy. Proszę przychodzić, proszę się zachwycać i relaksować się, a także kontemplować sztukę, to przede wszystkim dzisiaj i jutro do 19. Wystawa potrwa do 29 maja.
2: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Z zakulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Z zakulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To nie może być przypadek.
7: Nie! To Kaufland Card Extra!
8: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Lato w Half Price.

0: Czas na rower. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skiteam.pl.
1: Skidin! Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Po reklamie.

0: Kilka słów, małe wprowadzenie na początek, bo ta historia zaczyna się od zabytkowego toru kolarskiego, który wciąż jest na styku warszawskiego Kamionka i Grochowa. To jest ważny fragment historii stołecznego sportu. Obiekt zaprojektowany przez wybitnych architektów na początku lat 70. był miejscem liczących się w tej dyscyplinie zawodów. Dzisiaj tor niszczeje, ale są plany i projekty, a przede wszystkim społeczna energia, żeby zmienić ten stan rzeczy. Chodzi o projekt Nowe Dynamy, o którym więcej będzie się można dowiedzieć też podczas Nocy Muzeów w Warszawie na Grochowie. Przy okazji zobaczyć ciekawą wystawę, o której opowiadają nam Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki oraz Dorian Widawski z Domu Sztuki. To organizatorzy wydarzenia.
1: Zapraszamy do Domu Sztuki na warszawskiej Pradze na Grochowie 16 maja. Będzie otwarcie, będzie towarzyszyć akcja Sito na żywo, czyli to, co ja lubię łączyć. Lubię interakcje, czy będzie wystawa, na której pokażemy grafiki, które wcześniej były prezentowane w szumnie przeze mnie nazwanej Galerii Tor, która jest takim przyczółkiem artywistycznym inicjatywy Nowe Dynasy i cały czas po prostu wykorzystujemy tą architkankę toru kolarskiego do tego, żeby pokazywać, że tam ten tor kolarski jest. Będą też historyczne fotografie, które pokażą ten etap świetności toru kolarskiego jako obiektu sportowego, które pozyskaliśmy dawno temu jako inicjatywa od różnych mieszkańców, właśnie takie archiwum społeczne. Będą mniej bądź bardziej profesjonalne fotografie, które dokumentowały życie na tym torze. Będzie bardzo moim zdaniem cenna dla fanów i fanek grafiki jedna praca, to będzie plakat Jerzego Neugebauera do największej imprezy, która się odbywa na Nowych Dynasach, czyli Mistrzostwo Europy Juniorów. Jest to oryginalny plakat z 1974 roku, warto go zobaczyć. I pokażemy też coś z przyszłości, no i będziemy, będzie Dorian, będę ja chętnie opowiem o historii, Dorian być może o przyszłości, będziemy dyskutować, jak właśnie można wpływać poprzez własną inicjatywę, gdyż mi się wydaje, że to jest najważniejsze i w tej rozmowie też wykazujemy jakąś inicjatywę, jesteśmy tutaj, że jeżeli mamy jakąś inicjatywę, ona prędzej czy później zaczyna przynosić po prostu jakiś tam efekt, po prostu musimy wysyłać energię w kosmos, ona w pewnym momencie do nas zaczyna wracać, więc przyjdźcie na wystawę, wsiądźmy wspólnie energię w kosmos i zobaczymy, czym ona wróci na Nowe Dynasy.
2: I wystawa nie będzie otwarta długo, od 16 od nocy muzeów do 24 maja, czyli nieco ponad tydzień. Prawdopodobnie będzie dostępna w czasie innych wydarzeń Domu Sztuki w późniejszym czasie, ale taki główny czas dla tej wystawy to jest te 9 dni, w czasie których zapraszamy.
0: To będą i fotografie, i praca z Kwiaciarni Grafiki?
1: Różnych artystów, tak, którzy uprawiają tak zwany cyklografis, czyli grafiki, które kręcą się wokół tematu okołokolarskiego. Niekiedy punktem wyjścia są dosłownie Nowe Dynasy.
0: A to wspaniałe, to bardzo ciekawe prace na pewno. Cyklografizm to jest taki w ogóle konkretny nurt, jak rozumiem, w grafice.
1: Kiedyś kolega mnie pouczył, że cyklografizm jest w ogóle termin wywodzący się z fotografii. Ja tym wcześniej nie wiedziałem, jak uknąłem swoją tutaj zbitkę tych dwóch słów. Był to jeden z fotografów, który wykorzystał fotografię otworkową, gdzie aparat po prostu, który rejestrował przez ten otworek, rzecz po prostu się kręcił i robił takie bardzo okrągłe, owalne zdjęcia. Ja nie wiedziałem tego, jak zacząłem stosować, określać to nasze działania tym słowem, ale postanowiłem przejąć tutaj pozytywne przejęcie słowa i tak przyjdźcie, zobaczcie, czym cyklografizm was zakręci.
0: Jak wspaniałe zapewne, to myślą się prace powstają wokół tematu, jakim jest rower. Dobrze, bardzo pięknie wam dziękuję. W takim razie do zobaczenia podczas Nocy Muzeów i później mam nadzieję też i dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: A jeśli ten temat nieco mocniej was zakręcił, to polecam też podcast, który znajdziecie na naszej stronie. Chili Z.

0: Przyznam wam, że tym, co bardzo przemawia do mnie podczas nocy muzeów, są wszelkie nocne spacery po galeriach, teatrach, ale też w samych miastach. W towarzystwie kuratorów i przewodników, którzy są doskonałymi gawędziarzami. No i znów możemy dowiedzieć się wielu fascynujących rzeczy właśnie dzisiejszej nocy. Na taki spacer można wybrać się na przykład w Muzeum Śląskim w Katowicach. To będzie spacer po okolicy muzeum, ale też w Gdańsku. Tutaj w Parku Oliwskim w trakcie międzypokoleniowego nocnego spaceru po Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej odkryjecie historię o parkowych rzeźbach oraz ich autorach i autorkach. Sprawdzicie, jak bryła rzeźby zmienia się w świetle księżyca i latarek i tu uwaga, latarkę własną trzeba zabrać ze sobą. Ciekawie zapowiada się też projekt studentów pracowni animacji i działań wizualizacyjnych gdańskiej ASP w Sopocie. Otóż na plaży nad Bałtykiem mamy dziś zobaczyć świetlną instalację zatytułowaną Widzę jutra. Na te wrażenia oczywiście będziemy mogli liczyć nad morzem po zmierzchu. No a teraz zbliża się południe, zatem i ja zabieram się za planowanie trasy dzisiejszych wędrówek po mieście szlakiem sztuki. Przypominam przy okazji o specjalnej komunikacji, jaką dzisiaj uruchomiła Warszawa. To jest aż 8 linii muzealnych, które dowiozą was na wystawy, spektakle, spotkania. Wszystko znajdziecie na internetowej stronie całej akcji. Zatem dzisiaj mówię wam już do zobaczenia na szlaku. Być może gdzieś tam się spotkamy. A jeśli wolicie ten weekend spędzić w przytulnym, domowym zaciszu, no to też doskonale. To też miejcie się dobrze, ciepło i radośnie. Dobrego weekendu. Do usłyszenia.
1: Chillies at.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
9: Voltaren!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana. Albo zwrot pieniędzy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: To jest Chilizet. Nastaw się na Chilizet.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
2: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
15: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
16: Skitim! Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Po reklamie.

0: reklama. Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Dziś w Wyborczej. Dzisiejszy rozwodnik ma ponad 40 lat, kredyt, dziecko w szkole, starzejących się rodziców. Co najbardziej porusza w aktach rozwodowych? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Masz Allegro Smart?

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
7: Po reklamie.

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Skidim! Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
6: Skiteam!
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: Ciągle pada, chciałoby się powiedzieć. Sobota przynosi mieszkańcom południowej, wschodniej i środkowej Polski pochmurne niebo, a do tych chmur oczywiście dochodzi jeszcze deszcz. Lokalnie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie może zagrzmieć, a w pozostałych regionach może bardzo mocno wiać. Na termometrach zobaczymy 13-14 stopni w centrum i na południu, przez 16 na zachodzie. Wieje wiatr słaby, umiarkowany. Ciśnienie spada.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzień dobry, dzisiaj sobota, 16 dzień maja. Bardzo ważna data, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Życia w Harmonii z Naturą. Przyznajcie, to brzmi całkiem nieźle, a do tego jeszcze Mistrz Biografii i Dzień Biografów. Czyli takie święto osób piszących biografie, więc te biografie będę Wam polecała, ale też filmy oparte właśnie na prawdziwych historiach tego, jak żyli i tworzyli wielcy ludzie. Zapraszam.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: Abby Piper, Better on My Own. Właśnie tak gramy dla Was w to sobotnie popołudnie. To jest Chili Z.

Everything Now, Arcade Fire na antenie Chili Z. A my przenosimy się do Krakowa, tam zdecydowanie coś dla oka. To weekend otwarcia 23. edycji Miesiąca Fotografii. No i dzieje się. 23. edycja i hasło główne Unreal Estate, czyli festiwal poświęcony relacjom polsko-niemieckim i doświadczeniom Europy Środkowej. Bardzo ciekawy jest ten region, bo to region z przesuwającymi się granicami i nieustającymi, ciągle wracającymi pytaniami o to, kim jesteśmy. 4 inauguracyjne dni wypełniają wernisaże 2 wystaw programu głównego. To wszystko w Galerii Bunkier Sztuki i w Galerii Pałacu Potockich. Jest też 6 wystaw sekcji Show Off, a także wystawy sekcji Fringe, realizowanej w bardzo ciekawej, poszpitalnej przestrzeni dzielnicy Wesoła. Całość uzupełnią oczywiście oprowadzenia kuratorskie, spotkania z artystami i wydarzenia realizowane we współpracy z krakowskimi instytucjami.

instytucjami kultury i tutaj naprawdę klęska urodzaju. Warto zajrzeć na festiwalowe strony, zwłaszcza, że jeżeli taki dzień jak dzisiaj, na przykład lekko deszczowy, no to jest idealna okoliczność, żeby schować się właśnie w galeryjnej przestrzeni. Miesiąc fotografii w Krakowie potrwa do 14 czerwca, a dwie wystawy programu głównego będzie można oglądać aż do końca sierpnia. No, dla fanów fotografii to dopiero początek wrażeń, bo 18 czerwca zaczyna się łódzki fotofestiwal. A u nas, proszę Państwa, Milk and Sugar i remix, którego może się nie spodziewacie, ale który, mam nadzieję, mocno Wam się spodoba.

0: proszę bardzo. You Wanted This i Jody Nicholson na antenie Chili Z. A u nas w Centrum Zainteresowania, no właśnie, prognoza pogody, ale prognoza szczególna, ponieważ wakacyjna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował taką eksperymentalną prognozę i już wiemy, że lato zapowiada się wyjątkowo gorące. Być może najcieplejsze w historii. Już początek wakacji to będzie takie wielkie, ciepłe uderzenie i na pewno temperatura będzie przekraczać normy z ostatnich lat, więc taka trzydziestka to wiecie, standard. Ale jednocześnie czerwiec ma być najbardziej deszczowym miesiącem lata, szczególnie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na tych obszarach prognozowane są i burze, i lokalne podtopienia. Potem gorącej pas ciąg dalszy, temperatury w lipcu i sierpniu też będą przekraczać historyczne średnie, a fale upałów będą częstsze, dłuższe i bardziej intensywne. Termometry nawet nocami mogą pokazywać się 25, a nawet 30 stopni i to może być wyzwanie. Lipiec zapowiada się na razie bardzo suchy, natomiast w sierpniu sucho może być tylko na zachodniej Polsce i na południu kraju, aż słuchaj, mieszanie z poplątaniem, ale to akurat wina dzisiaj spadającego ciśnienia. A w programie Odbicie Kultury do wakacji będziemy jeszcze wracać, będziemy się uśmiechać i sprawdzać, jakie trendy będą towarzyszyły podróżowaniu i co mówią o tym, jak zmieniają się nasze nawyki, kiedy na horyzoncie pojawia się tak upragnione słowo, jak słowo odpoczynek.
1: Chili Z. Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadań do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
3: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Dziś w Wyborczej. Dzisiejszy rozwodnik ma ponad 40 lat, kredyt, dziecko w szkole, starzejących się rodziców. Co najbardziej porusza w aktach rozwodowych? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

słuchacie Radia Chili Z. Dzisiaj 16 dzień maja, czyli dzień biografów. A skoro dzień biografów, to oczywiście też biografek, więc 100 lat możemy życzyć Magdalenie Grzebałkowskiej. Wybitna reporterka zmierzyła się z legendą pisarki i mamy dezorientację. Mowa o Marii Konopnickiej. No i gdy słyszymy Konopnicka, to w głowie pojawiają się krasnoludki, Marysia, no może jeszcze Rota. Ale mało kto wie, dlaczego Konopnicka samotnie wychowywała dzieci, dlaczego zostawiła męża, a córkę umieściła w szpitalu psychiatrycznym. No to wszystko mocno brzmi i taki był też cel autorki, bo Grzebałkowska pokazuje kobietę skomplikowaną i nazywa też rzeczy po imieniu, a sprawy po nazwisku, ale jest w tym delikatna, więc twardo do faktów, miękko do człowieka. I Magda lubi tych, o których pisze. Stara się zrozumieć, a to w przypadku biografii bywa najcenniejsze. Z dużym zainteresowaniem czytałam fragmenty o intercyzie, o warunkach rozwodu, braku praw kobiet, bo na przykład mężatka nie mogła dostać paszportu bez zgody męża, a rozwódka traciła prawo do opieki nad dziećmi niejako automatycznie. Sporo miejsca zajmuje też Maria Dulębianka, czyli życiowa partnerka Marii Konopnickiej. No a sama autorka jest postacią niejednoznaczną, nieuchwytną, buntowniczką, feministką, artystką, ale co było dla mnie chyba największym odkryciem, to to, że Konopnicka jest w tej biografii kobietą na wskroś współczesną, która wciąż może inspirować, zaskakiwać i szokować. I do tej pory stoi na straży stanowiska, że jej biografia to jest najbardziej feministyczna książka ostatnich lat, choć nigdy Grzebałkowska też z tą książką nie aspirowała do tego miana, ale dzięki niej w Konopnickiej widzimy człowieka i chętniej, głębiej wczytujemy się w to, co pisała i jak pisała. A my w Chili Z mówimy krótko: Don't Leave. To nasza kolejna muzyczna propozycja.

trzeba przyznać, wspaniała barwa głosu. Jeżeli lata, to oczywiście koncerty, choć w tym temacie sezon już się zaczął. Zagraniczni artyści przyciągają wzrok, zapełniają stadiony, ale w tym roku warto też spojrzeć na to, co dzieje się na naszym rynku, na polskiej scenie muzycznej. A dzieje się naprawdę wiele. Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Mata, G-Mac, oni udowadniają i wiosną, i latem, że polska scena muzyczna jest w absolutnej formie. No i nasi artyści potrafią realizować stadionowe show na bardzo światowym poziomie. A ja zrobiłam takie zestawienie, które sukcesywnie będę Wam tutaj przedstawiać w Chili Z, namawiając na taką turystykę koncertową. Uważam, że to jest świetny sposób, żeby spędzić czas wolny. I ja mam na czerwono w kalendarzu zaznaczony 20 dzień czerwca. Arena Katowice. Arena Katowice, która zamieni się w jedną z największych scen koncertowych w Polsce. Miłosz, zespół Śląsk, no i topowi polscy wokaliści po raz pierwszy tylko tego wieczoru razem wykonają utwory z projektów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne Tom II. To będzie 130 osób artystycznych. Będzie Igor Herbut, Igor Ralf Kamiński, będzie Kaja, będzie Krzysiek Zalewski, Kwiat Jabłoni, Tomek Organek. No i mogłabym jeszcze wymieniać. No i będzie wspaniała publiczność. 70 tysięcy ludzi. Pomyślcie, jakie to będzie doświadczenie. Skala imponuje. I co ciekawe, to też jest bardzo prekursorski projekt, ponieważ obie części projektu nigdy nie były wykonywane tego samego dnia na jednej scenie przed dokładnie tą samą publicznością, więc słuchajcie, no grzechem byłoby nie dać się namówić i nie stać częścią tego wyjątkowego wydarzenia. 20 czerwca, Arena Katowice. Największa scena koncertowa w Polsce. Takie rzeczy tylko tego lata, moi drodzy. A to już Paul Stanley i Hooked on You. Tak, gramy dla Was tuż przed godziną 15, a to jest Radio Chili Z.

0: Rama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Skiteam! Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
4: Skiteam! Po reklamie.

0: Cilizet.
1: Cilizet.
0: Cilizet.
1: Bogota.
2: Oj, chciałoby się powiedzieć więcej słońca i tak, ale dopiero za jakiś czas. Na razie deszczowa piosenka prawie w całym kraju. Taki niestety będzie ten weekend. Spadające ciśnienie i niekorzystna sytuacja biometeo również nie pomagają, ale temperaturowo nie ma dramatu. 14-15 stopni w Polsce centralnej, 13 na północy, 15-16 również na południu w Katowicach i Krakowie.
1: Kultury w Cilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Zapraszam i porywam Was prosto do Cannes. A tam historia pasji, odwagi, artystycznej wolności. Historia, która od lat definiuje świat kina. Bo każda edycja kanańskiego festiwalu przynosi nowe emocje, nowe odkrycia, nowe momenty. U nas nie będziemy rozmawiać o sukniach, nie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na czerwonym dywanie, ale dlaczego filmowcy wciąż bardzo chętnie pokazują tam swoje filmy i przede wszystkim dlaczego Cannes to festiwal wolnego kina.
1: Odbicia kultury w Cilizet.
2: A muzycznie Cars Pass By Like Childhood Sweethearts. Bardzo długi tytuł. Berk and Swim. Właśnie tak gramy dla Was po godzinie 15 w Cilizet.

0: Proszę bardzo, Wildfire na antenie, czyli Z. A my prosto do Cannes się udajemy, przyglądając się temu, co dzieje się na Lazurowym Wybrzeżu, aż trudno uwierzyć, że co roku przyjeżdżają tam ludzie, którzy czas chcą spędzić głównie w kinie. Tak, tak, kino wygrywa z plażą. Obiekty festiwalowe są tuż przy deptaku, który oddziela je od morza. No, scenaria, sami wiecie, odgrywa bardzo ważną rolę w fotorelacjach z imprezy. Piękne widoki, owszem, miały być jedną z atrakcji przyciągających gości, ale powód, dla którego w ogóle powstał kanański festiwal, był zupełnie inny. W tamtych czasach najważniejszym europejskim wydarzeniem był festiwal organizowany w Wenecji. No tyle, że sytuacja polityczna doprowadziła do zniszczenia reputacji całej imprezy. Pod naciskiem Mussoliniego i Hitlera jury zmieniło swoje decyzje. Główną nagrodę przyznano wtedy olimpiadzie Leni Riefenstahl. Werdykt spowodował, że europejskie kraje jasno powiedziały basta, tak robić nie możemy. No i równocześnie pojawiła się idea stworzenia wydarzenia, które byłoby wolne od politycznej presji państw totalitarnych. No i tak zaczęła się ta kaneńska przygoda. Festiwal w Cannes, pierwsza edycja, to jest wrzesień 1946 rok. Pokazano Stres on the Weekend Billy'ego Wildera i Rzym, miasto otwarte Roberto Rosselliniego. Kontynuujemy tą historię, ale czemu dzisiaj służy Festiwal Cannes i jak realizują się tam polskie marzenia lub polskie interesy, jak kto woli. Do tego tematu będziemy wracać jeszcze w tej godzinie, jednocześnie zacierając ręce, bo filmy, które w Cannes miały swoją premierę, już niebawem będzie można obejrzeć w polskich kinach. No ich listę otwiera m.in. nowy film Pawła Pawlikowskiego. A to już James Bay i Let It Go. Tak gramy dla Was w Chili Z.
1: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: London Grammar i House na antenie GIZ, a w naszej biblioteczce wyjątkowa propozycja. Od Spice Girls po Kardashianki przez Girl Power aż do OnlyFans. Książka, która opisuje te wszystkie zjawiska. Książka Girl on Girl, czyli rzecz o tym, jak to popkultura zwróciła kobiety przeciwko sobie. Nie bez powodu New York Times, magazyn Time i The Washington Post uznano książkę za jedną z najważniejszych poprzedniego roku. Teraz w końcu jest dostępna po polsku. No i mamy tam Madonnę, która łamie wszelki tabu, Britney Spears, która zatraca się. Każda z nich stała się ikoną własnych czasów, no i dźwigała presję narastającą wraz z rozwojem mediów. Temu wszystkiemu uwagę poświęca autorka, czyli Sophie Gilbert, finalistka Nagrody Pulitzera. Książka jest błyskotliwa i bezkompromisowa. Autorka opisuje, jak kobiece ciało, wybory, łamanie konwenansów związanych z płcią zaczęły podlegać nieustającej ocenie, stając się polem rywalizacji, konfliktów i ciągłego porównywania z jakimś, wiecie, wymyślonym, niedoścignionym ideałem. To jest bardzo ciekawe. Sophie Gilbert pokazuje również, że ruchy, które miały wzmacniać głos kobiet, przejęły go, skomercjalizowały, a na koniec jeszcze nastawiły nas przeciwko sobie. Girl on Girl, Sophie Gilbert, to jest książka, którą serdecznie polecam waszej uwadze. Uważam, że to jest lektura dla kobiet, ale też dla takich starszych nastolatek.
1: Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
1: Niedzielni w GIZ. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w GIZ.
3: Gramy dla was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
1: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w GIZ. GIZ. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Masz Alexa.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
0: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Po reklamie.

No właśnie, gdzie jesteś, pyta Dawid Tyszkowski, a my jesteśmy dzisiaj w Cannes. Historie równoległe Ashgara Faradiego, współprodukowane przez Macieja Musiała i inspirowane dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, miał swoją premierę właśnie podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Kiedy reżyser dostał maila w tej sprawie od producentów, to na początku kompletnie go zignorował, no bo nie wyobrażał sobie sfilmowania całego dekalogu od nowa, no i całej tej presji, ale do całej sprawy przekonał go Krzysztof Piesiewicz, współtwórca oryginalnego scenariusza i również producent stojący za tym projektem. On bardzo długo pracował z Kieślowskim, łącznie przy 17 filmach. Podczas spotkania zaproponował zresztą Faradiemu zainspirowanie się jednym wybranym fragmentem i stworzenie nowej, bliskiej mu historii. No i to był argument, który przeważył szale. Reżyser, czyli Faradi, mówił bardzo wiele na konferencji prasowej o szacunku, jakim darzy kino Krzysztofa Kieślowskiego. To też niesamowite, że Krzysztof Piesiewicz zmarł w momencie, kiedy film ma swoją premierę. Tak to historia zatacza w tajemniczy sposób koło. Łamie się głos, kiedy o tym wszystkim się mówi. Faradi bawi się też w tym filmie kwestią prawdy. Jest tam humor, no i dawkuje nam prawdę o bohaterach i udowadnia, że w jaki sposób wyobraźnia o jakimś zdarzeniu może rozpalać ukryte demony. Nie wiemy, kiedy historie równoległe będą miały swoją premierę, ale wiemy, że to na pewno nastąpi. Monolith Films jest dystrybutorem i podobno to ma być jeszcze 2026 rok, więc wypatrujcie tego filmu i zapamiętajcie tytuł Historie równoległe. Do kina Krzysztofa Kieślowskiego będziemy jeszcze w tym programie wracać. This Thing We Called Love. To tak na teraz.

0: reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dziś w Wyborczej. Dzisiejszy rozwodnik ma ponad 40 lat, kredyt, dziecko w szkole, starzejących się rodziców. Co najbardziej porusza w aktach rozwodowych? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: No i proszę, była Zośka, teraz jeszcze trzech ogrodników, no i może w końcu będzie ciepło. Na razie temperaturowo całkiem nieźle, 14 stopni w Polsce centralnej, 15-16 na południu kraju, a na północy stopni 13. Ale uwaga, parasole mogą się przydać dzisiaj i jutro. Spodziewane są opady deszczu. Ciśnienie cały czas na huśtawce, a sytuacja biometeo nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Odbicia kultury w Cílizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dla mnie wyznacznikiem pułapu jakości czy klasy sztuki jest moment, gdy czytając, oglądając i słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłam albo coś, o czym pomyślałam. Sformułował to dokładnie tak samo, jak przy pomocy najpiękniejszego układu plastycznego czy lepszej kompozycji dźwięków. Bywa, że na chwileczkę daje mi to poczucie piękna czy szczęście. Jeżeli znajduję to w literaturze, to jest to wielka literatura. Jeżeli w kinie, to to wielki kino.
2: Odbicia kultury w Cílizet.
1: To nie moje słowa, to słowa Krzysztofa Kieślowskiego. Do jego twórczości będziemy w tej godzinie wracać, a to już Lola Yankee, Dealer. Na dobre otwarcie godziny.

Słuchacie Radia Chili Z. Bardzo cieszą mnie wszystkie maile od Was, maile dotyczące Krzysztofa Kieślowskiego i tego, że wciąż ma wpływ na kino. A na nas chciałoby się zapytać. Proponuję więc weekend z Netflixem i trzema kolorami, czyli z trylogią Krzysztofa Kieślowskiego, bo to jest specjalny prezent, ponieważ Netflix od 10 lat jest w Polsce. No i z okazji tego dziesięciolecia swoich 10 urodzin postanowił dać nie sobie prezent, ale nam, czyli polskim widzom. No i mamy między innymi trylogię Krzysztofa Kieślowskiego. Dzisiaj te filmy żyją swoim drugim życiem, bo Biały bywa odczytywany jako komentarz o relacjach z Zachodem. Cały czas aktualna jest jego opowieść o doświadczeniach emigrantów, ale też o konieczności konfrontowania się z tym, kim jesteśmy, bo te problemy tożsamościowe przecież cały czas gdzieś z tyłu głowy nam towarzyszą. Sam reżyser doskonale pasuje do romantycznej wizji Polaka, no bo jego pochodzenie ze wschodu dodawało takiej lekkiej tajemnicy, a bardzo zmysłowa estetyka trafiała do wrażliwości mieszkańców tego zachodu, który był bardzo złakniony metafizyki. Poza tym sukcesy Trzech Kolorów zbiegły się z rosnącą popularnością gnostycyzmu i New Age'u. No a filmy Kieślowskiego wpisywały się w te trendy i serwowały taką poezję i niejednoznaczność, ale w bardzo przystępnej wersji. Czy przystępnej też dla Was, dla nas, dzisiaj? O tym można się przekonać, przeglądając bibliotekę Netflixa. Ja bardzo chętnie do tego kina wracam i do tego samego chciałabym Was zachęcić. Więc biały, czerwony, niebieski. Trzy kolory Krzysztof Kieślowski to jest nasza propozycja na udany weekend, który możecie w deszczową aurę spędzić właśnie z pilotem na kanapie, oglądając VOD, a tam klasykę polskiego kina. London Grammar i Hey Now to jest nasz sposób na muzyczne popołudnie.

0: Happy Customers, Tudor Cinema Club. Ja uwielbiam ten kawałek, od razu się uśmiecham, kiedy słyszę tylko pierwsze takty. No i uśmiecham się równie szeroko, kiedy dowiedziałam się, że w Muzeum Rzeźby Królikarnia można oglądać wystawę Rzeźba na meblościankę. Nie mam pojęcia, jaki jest wasz stosunek do bibelotów. Zdania są podzielone, jedni są w nich absolutnie zakochani i słyszycie ton mojego głosu, więc ja należę właśnie do tej grupy, no a drudzy mówią, że to są takie, wiecie, kurzołapy. No ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Jestem zakochana w bibelotach, no bo kto nie kocha małych arcydzieł perolowskiego designu, czyli ceramicznych figurek zwierząt, dam, siłaczy, zabytkowych drobiazgów, nie wiem, z Ćmielowa, z innych fabryk porcelany. Wystawa tytułuje te porcelanowe figurki, no i to też pokazuje, jak zmienił się nasz stosunek do nich. Już nie kurzołap, a właśnie rzeźba, moi drodzy. Mówiono też kiedyś tak lekceważąco o durnostojkach, no ale po upadku PRL-u zmieniło się nasze podejście. Od zapomnienia, przez pierwsze fascynacje, aż po aukcję, wystawę, no i uznanie. Dziś jesteśmy w takim momencie, że rzeczywiście można powiedzieć z podziwem, że to są ceramiczne rzeźby. Jeżeli chcecie się trochę pozachwycać, no to słuchajcie, Muzeum Rzeźby Królikarnia to jest właściwy kierunek, taka wycieczka połączona jeszcze ze spacerem. No, na moje oko same plusy, zero minusów. No i kto wie, może taka wystawa zachęci was do własnych poszukiwań w internecie, na aukcjach, może w antykwariatach. Kto wie, może właśnie dzięki tej wystawie zrodzi się pasja kolekcjonerska.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
12: bezpiecznie.
11: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl. Skidim!
12: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.

Wiem, że to nie koniec. Tomek Makowicki na antenie Chili Z. Ja też wiem, że to nie koniec, ponieważ uwaga, Tomek Makowicki niebawem zagra i to będzie koncert na festiwalu Malta. Więc jak słyszycie, dzieje się. Dzieje się i to dzieje się całkiem sporo. Wracamy do Cannes. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Ten film miał swoją światową premierę właśnie na festiwalu, a opowiada o relacji Tomasza Manna i jego córki. No i film przekonał bardzo wymagającą międzynarodową publiczność i też nieprzypadkowo Paweł Pawlikowski sięga właśnie po taką historię dzisiaj w podzielonej Polsce, w podzielonej Europie, w podzielonej Ameryce, w podzielonym świecie. Pokazuje rozbity kraj i granice tworzone nie tylko przez szlabany, ale też przez systemy wartości, przez ideologie, które dzieląc rodzą jednocześnie nienawiść i strach. Ojczyzna to jest film polityczny. Pokazuje los ludzi totalnie wplątanych w taki poligon historii, można powiedzieć. Emocji jest tam bardzo wiele. No i doskonałe kreacje aktorskie. Wspaniała Sandra Hüller, dzisiaj chyba jedna z najciekawszych europejskich aktorek, zresztą nominowana do Oscara za rolę w Anatomii upadku. No i gra w kolejnej po strefie interesów polskiej koprodukcji. Jako Erika jest znakomita. Polecam Wam film Ojczyzna, a w polskich kinach Ojczyzna od 19 czerwca. A to już proszę, bieg i przebij śniegi.

No, jak przyjemnie, prawda? Sea Creatures i Soak na antenie Chili Z. A my przenosimy się do Krakowa, no bo tam, moi drodzy, dzieje się. Ogromne gniazdo wron, narodziny jako instalacja dźwiękowa i jeszcze kryształ wkopany w ziemię. To wszystko w ogrodach Zamku Królewskiego właśnie na Wawelu. Taki rodzaj artystycznej ingerencji w historyczną przestrzeń wzgórza wawelskiego. Ingerencji Joanny Rajkowskiej, czyli jednej z najważniejszych polskich artystek współczesnych, doskonale znanej z realizacji w przestrzeni publicznej, a także projektów badających relacje między człowiekiem, środowiskiem i pamięcią miejsca. Wystawa nosi wiele znaczący tytuł Wkrótce wszystko się zmieni i prowadzi nas przez kilka różnych poziomów doświadczeń. Od refleksji nad czasem, który jest nielinearny, przez spotkanie z kruchością życia, aż po konfrontację z geologiczną materią. Narracja rozwija się oczywiście w przestrzeni zielonej wawelskiego wzgórza, więc gorąco polecam, jeżeli będziecie w Krakowie, to propozycja obowiązkowa.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Masz Alex.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
1: Ski-team. Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: CZ. Nastaw się
1: na chillout.
0: CZ. Pogoda.
2: A pogoda niestety będzie trudna. W Śląsce i na Śląsku i w Małopolsce IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia. Alarmy będą obowiązywać do jutra do godziny 14. Intensywne opady deszczu, burze porywiste, wiatr należy się mieć na baczności. 14-15 stopni dzisiaj w Polsce centralnej, 13 na północy kraju, 16-17 na południu, tam najcieplej. Ciśnienie na huśtawce, a biomet nie wpływa korzystnie na samopoczucie.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Zapraszam i szeroko się uśmiecham, bo zabieram Was prosto do lasu w centrum miasta, a to wszystko z okazji święta, bo dzisiaj szczególnie mocno, ciepło, blisko myślimy o naturze i o tym, do czego jest nam potrzebna, co ona nam daje i co my możemy dać jej. Bardzo podobają mi się takie kombinacje i dodatkowo wzbogacimy je o literaturę i o film, więc żyć, nie umierać, to będzie takie, wiecie, good film movie.
0: Odbicia kultury w CZ.
2: Sam Fender, Elton John, Talk to You. A dokładnie minuta po godzinie 17. To są odbicia kultury i nasze rekomendacje kulturalne, do których możecie mieć 100% zaufanie.

On Me Back, Dry Spell. Takie rzeczy na antenie, czyli Z. Las można poczuć, można go poczuć i to tak w 100%, dosłownie, imersyjnie, zmysłowo, w zasadzie nawet każdym naszym zmysłem, a można to robić nie wyjeżdżając z centrum Warszawy. Tak, tak. Do 24 maja trwa wystawa imersyjna poświęcona mocy drzew. Można ją oglądać za darmo w Melt Muzeum. Wystarczy pobrać taką bezpłatną wejściówkę, no i zachwycać się. Można wejść w taką specjalną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie można porozmawiać z drzewem, który jest animowany przez sztuczną inteligencję. Można poznać sekrety tego, jak porozumiewają się ze sobą drzewa, tajemnice systemu korzeniowego. Można też przekonać się, że z drzewami można rozmawiać na bardzo różne sposoby. Wystawa ma to do siebie, że również pachnie. Jest tam mgła, bardzo taka delikatna, więc możemy poczuć się i jak na nasłonecznionej polanie, ale też jak w takim lesie, który jest bardzo gęsty, ale też mroczny, więc dla każdego coś miłego. I szczególnie polecam taką salę, która jest punktem wieńczącym cały imersyjny spektakl. Tam można zobaczyć, w jaki sposób przebiegają systemy korzeniowe w gigantycznym lesie. No, czy jest efekt wow? Oczywiście, że tak, tym bardziej warto odwiedzić Melt Muzeum. A to już Fine Line i Harry Styles. 13 minut po godzinie 17 i to jest sobota w Chili Z.

0: Take me to the moon. Bardzo mi się to podoba. Be sweet Japanese breakfast. Takie rzeczy w Chili Z. Ale też Bach w piach. I to jest nazwa, tytuł, który warto zapamiętać, bo to cykl 26 muzyczno-edukacyjnych flashmobów realizowanych na placach zabaw, czyli w tych miejscach, które nie zawsze kojarzą się z muzyką klasyczną. No a o co chodzi? Chodzi o to, aby właśnie u tych najmłodszych zaszczepić pasję, która będzie potem procentować. Pierwsze koncerty już 7 czerwca w Krakowie i w Niepołomicach. No i szczerze mówiąc, jeżeli zobaczycie, że plac zabaw, piaskownica albo inna przestrzeń po prostu gra muzykę klasyczną, gra muzykę współczesną, no to wiedzcie, że coś się dzieje. Poznań, Bytom, Niepołomice, Sulejówek, Osielsko, Kraków, Warszawa. Tam odbędą się te akcje, te spotkania, szczegóły w internecie, więc podoba mi się też to hasło: muzyka nie wyklucza, nie wykluczaj muzyki.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Daria ze Śląska, zapraszam Was na moją live sesję w Radio Chili Z już w najbliższy czwartek.
1: Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
11: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
12: Już trwa!

0: Codziennie po 18.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
0: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Hot Grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Dziś w Wyborczej. Dzisiejszy rozwodnik ma ponad 40 lat, kredyt, dziecko w szkole, starzejących się rodziców. Co najbardziej porusza w aktach rozwodowych? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
14: Po reklamie.

Beznamiętnie? Nie. To byłoby jakieś kolosalne nieporozumienie. Mnóstwo namiętności na antenie, czyli Z. A my też gramy w zielone i czytamy. Czytamy książki o przyrodzie. Bardzo podoba mi się taki plan na to, żeby zbliżyć się do tego, jakimi prawami rządzi się natura. Dzisiaj Dzień Matki Natury, więc wszystko w temacie. Bardzo chciałabym Wam polecić Klub Przyjaciół Planety. Można powiedzieć, że to jest książka dla dzieci, ale i u dorosłych może spowodować niejedną rewolucję, bo to są de facto historie kryminalne związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Historie dla młodego czytelnika, takiego czytelnika, czytelniczki, którzy lubią rozwiązywać zagadki. W fabułę wplecione są zresztą bardzo sprytnie różnego rodzaju informacje, ekofakty, nie wiem skąd bierze się ropa naftowa, ile śmieci rocznie produkuje przeciętny człowiek. No, tego naprawdę warto się dowiedzieć, no i kibicować bohaterom, pamiętając, że tajemnicze rzeczy mogą wydarzyć się wszędzie, no a małe miejsca często kryją wielkie tajemnice. Czy młodym członkom Klubu Przyjaciół Planety uda się odkryć, kto zanieczyszcza okolice i szkodzi? No, z tym pytaniem Was zostawiam, jednocześnie polecając właśnie takie oswajanie tematyki ekologicznej właśnie przez literaturę. I pamiętajcie, czym skorupka za młodo nasiąknie, tym, no i tutaj sami dopowiadacie sobie już ciąg dalszy. Doctrine of Love, znaczący tytuł, a jaka zawartość? Posłuchajmy.

Doktryna miłości. U nas doktryna muzyki i ta muzyka będzie nas prowadzić również po godzinie 18. Julia Pietrucha i jej życie zza kulis, o które będzie pytać Max Ber. To jest kolejny powód, żeby zostać z nami na dłużej. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze wspólne spotkanie. Słyszymy się już jutro po godzinie 14. Alicja Myśliwiec-Konieczna, dziękuję i do usłyszenia.

0: Pijama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Chips w Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną rozmowę z zakulisa. Naprzeciwko mnie dzisiaj Julia Pietrucha. Dobry wieczór, cześć.
2: Pełnym głosem odpowiadam, cześć.
1: Pełnym głosem. Jak to jest się rozśpiewać, Julio? Co trzeba zrobić, żeby wejść w dzień z energią, byciem takim radosnym, uśmiechniętym? Czy ty już to w sobie odnalazłeś, czy każdego dnia szukasz? Bo dzisiaj za oknem deszcz, a ty wchodzisz i mówisz, a naprzeciw w pogodzie. To znaczy, że ty zawsze w kontrze stajesz do tego, co cię otacza?
2: Nie. Nie, ja jestem chyba zdania tego, żeby może nie podtrzymywać stan, z którym jesteśmy, ale go akceptować w jakiejś tam pełni swojej, bo te stany są różne. I rzeczywiście tak mniej więcej w twoim wieku, jak byłam.
1: To ciekawe. Wiesz, ile mam lat w takim razie?
2: No tak, coś tam... W ogóle byłam bardzo ciekawa, jak rozpoczniesz, bo coś tam spoglądałam i czytałam o tobie i mamy dosyć podobne początki. To jest ciekawe bardzo.
1: Dokładnie, mamy bardzo dużo różnych początków.
2: Ale to później, nie tak?
1: Oczywiście. Gdzie chcesz? Jak chcesz? Skrypt możemy wywrócić do góry nogami, bo ja lubię, gdy nie ma tak naprawdę chronologii, która jest potrzebna. Dlatego pytam cię o twoje samopoczucie w dniu dzisiejszym, bo jest tak naprawdę piękna wiosna. Ty jesteś taką osobą, w związku z którą kojarzą mi się zawsze, nie wiem czemu, kwiaty, to ukulele, jakąś taką widzę rosę i właśnie pewnego rodzaju kwitnące kwiaty. Czy ty rzeczywiście taka jesteś, czy wręcz przeciwnie? Pogoda prawdziwego rockmana, chmury za oknami, to jest coś, co jest ci bliższe.
2: Nie, no ja jestem po prostu, myślę, że każdy z nas ma i to, i to, i w sobie te elementy łączy. Ja właśnie dlaczego zaczęłam mówić o tym, jak sobie przypominam te czasy tam sprzed 10 lat, że wtedy na przykład bardzo dbałam o to, żeby było to słońce, żeby była ta radość, żeby głównie dominowała pogoda letnia i wiosenna, dlatego zawsze na przykład zimą uciekałam, dużo podróżowałam, wyjeżdżałam właśnie do ciepłych krajów. Ale od paru lat mam coś takiego, że bardzo jednak coraz bardziej się sprzęgam z tymi zmianami, z tym, że są te cztery pory roku, że każda z nich ma jakiś swój, jakąś swoją charakterystykę, w której można się odnaleźć, i że jest ta jesień, w której się troszkę zakopujemy pod kocyk, i ta zima, w której jest mroźno i ten skwierczący śnieg pod stopami. No i potem budząca się wiosna, i w tym też związku budzące się trochę w nas właśnie nowe energie, nowe pomysły. Lato, które dla mnie jest po prostu czasem naprawdę odpoczynku i zawsze o to dbam, żeby w to lato pojeździć i być po prostu, nic nie robić, siedzieć nad jeziorem, być, wiesz, w otoczeniu natury. Także raczej wydaje mi się, że jakoś się sprzęgam z tym, co we mnie jest, no ale mówiłam ci, że właśnie weszło mi coś w łopatkę, jak się... Więc rozpoznaję ten ból i nie będę go na razie w żaden sposób oceniać, uśmierzać, tylko pozwalam sobie, żeby był.
1: Ale ty dbasz o siebie, bo z tego, co czytałem, to masz jakiś taki swój rytm, który sprawia, że chodzisz wcześniej spać, że w jakiś sposób zaczynasz dzień. Czy to były fałszywe informacje, czy rzeczywiście jesteś jakby gotowa do tego, by zamknąć cykl dnia o około 22 i dbasz o to?
2: Jestem mamą i od niedawna moje dziecko poszło do placówki szkolnej, co narzuca pewnego rodzaju, no, trzeba wstawać o odpowiedniej godzinie.
1: Nie z własnej potrzeby, tylko z potrzeby jakby wspólnej.
2: Wiesz
1: takiego...
2: co, chyba to jest, myślę, że to się może sprzęgać, że moje potrzeby idą razem z potrzebami osób bliskich mojego otoczenia, że jakoś gdzieś funkcjonujemy jako jeden organizm, więc tak też rzeczywiście się zmieniło to i bardzo to sobie cenię, no, od lat też gdzieś, no, to życie takie, wiesz, w zgodzie ze sobą. Wiadomo, teraz jest trend, że ludzie nie piją alkoholu, no więc to też od jakiegoś dłuższego czasu mi towarzyszy.
1: Nawet sobie wypisałem w cudzysłowie życie prawdziwe jako to hasło, o którym przed chwilą powiedziałeś, ale o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. Razem ze mną w studio Julia Pietrucha. Do usłyszenia, to jest audycja Zza Kulis.

0: Chili Z.
1: Audycja zza kulis, naprzeciwko mnie Julia Pietrucha, wokalistka, aktorka, mama. Czy kolejność odwracamy?
2: As you wish.
1: Ale nie wstydzisz się w żaden sposób, żadnej, oczywiście bycie mamą jest najpiękniejsze, bardziej myślę o kwestii dotyczącej zawodu. Nie masz tak, że któraś z tych funkcji życiowych jest ci jakoś bliższa, bo dużo osób ciebie o to pyta, ale być może serce ci bardziej bije, kiedy słyszysz wokalistka, albo kiedy słyszysz aktorka. Wiem, że to zmienne tak. I sinusoidalne, ale teraz, jak słyszysz, co bardziej ci bije serce?
2: Bo powiedziałeś też, nie wstydzisz, i to mnie tak złapało.
1: Sam się na tym złapałem, bo tak, próbowałem znaleźć dobre słowo. Nie ma w tym oczywiście żadnego wstydu. Czy którejś z tych form bardziej się wstydzisz? Tak. Bo też słuchając różnych rozmów z tobą, wiem, że byłaś wstydliwa na początku tej drogi, tamtej drogi, że rzeczywiście ten rodzaj, może nie tyle samego wstydu, co jakiegoś takiego lęku, on towarzyszył. A czasami, kiedy już jesteśmy w pewien sposób zbudowani, to stajemy i mówimy, tak, jestem modelem, modelką, i jesteśmy na przykład radośni z tego tytułu, a niekoniecznie czujemy się jakoś zakłopotani w związku z tym, że pracujemy na przykład przed aparatem.
2: Tak. No, też bycie wstydliwym to jedno, a wstydzenie się to co innego, w moim mniemaniu oczywiście, więc ja na pewno wstydliwa, czy jakaś lękliwa, czy jakaś taka, wiesz, no niepewna siebie byłam. I myślę, w aktorstwie i w modelingu podobnie, bo ja jakoś tak po prostu, jak wkroczyłam w ten świat modelingowy, no to od razu zostałam tak przyjęta bardzo ochoczo i ja tak sobie rozpoznawałam to już, wiesz, na tym etapie 14-15 lat, no to oczywiście jesteś dzieciakiem tak naprawdę, trochę zapoznajesz się z ludźmi, choć już wcześniej pracowałam od 3 lat w teatrze, więc już miałam taki kontakt z dorosłymi, więc to też już było
1: i
2: takie
1: sceną,
2: może... I ze sceną, tak, ale właśnie też myślę, w tym kontekście jednak dziecka, no to na pewno też ze swojej perspektywy możesz powiedzieć, w pracy z dorosłymi osobami, nie? Że jednak w jakiś sposób rozpoznajesz, o co tutaj chodzi. I ja dosyć wcześnie w modelingu wiedziałam, że to nie jest moja ścieżka, że to nie jest moja droga, że właśnie gdzieś ta edukacja i to, żeby jednak gdzieś się zbudować trochę najpierw jako człowiek, jako osoba dojrzalsza, pełnoletnia, i dopiero potem
1: w głowie,
2: zdecydować.
1: Kiedy trafiasz do pracy w wieku 13-14 lat, to bardziej taka
2: ciekawość,
1: przygoda.
2: No na tamten czas, to był 2003 rok, jak ja pierwszy raz pojechałam do Stanów, no to nikt nie latał w ogóle samolotami, wiesz, na wakacje, nie było popularne, na pewno nie w tej mojej grupie szkolnej chociażby, więc no to było gdzieś fascynujące takie, że mogliśmy z mamą razem polecić, zobaczyć Nowy Jork, chwilę po World Trade Center, więc to był też taki czas ciekawy bardzo w Stanach.
1: A jak trafiłaś do modelingu, to bardziej była gazetka, ogłoszenie, czy ktoś cię zaczepił, czy ty sama na przykład chciałaś, bo czułaś, że jesteś wysoka, że mogłabyś właśnie w ten sposób doświadczyć czegoś nowego?
2: No właśnie, wszystko się zawsze zaczyna od muzyki i od śpiewania, bo od tego się zaczęła moja praca w teatrze Syrena w Warszawie, bo tak strasznie chciałam śpiewać, tak kochałam po prostu to, więc moja mama, zresztą i moja starsza siostra wymyśliły, żebym poszła na casting do muzycznego przedstawienia Królowa Śniegu i tam grałam przez 2 lata i tam choreografka powiedziała, że są konkursy Miss Polski i czy nie chciałabym wziąć w tym udziału. I szczerze mówiąc, na tamten moment, tak jak pamiętam, a było to już bardzo dawno temu, no to gdzieś z ciekawości, z jakiegoś takiego, nic wcześniej na ten temat nie wiedziałam. Na pewno nie było tak, żebym się interesowała modelingiem. Też wtedy trochę dzieciaki się czymś innym interesowały. To nie było, to no nie było też takiego dostępu do internetu, do tego świata zachodniego, więc on był no zupełnie nieznany. Więc ja w tym konkursie wzięłam udział i wygrałam. No i później właśnie jednym z elementów nagrody był ten wyjazd, czy jakiś kontrakt z... Właściwie to nie do końca było związane z nagrodą, no ale tam w jury była agentka, która taka mother agency, która właśnie dziewczyny outsourcowała, używając angielskiego, do Stanów i w różne zresztą rejony świata. I myśmy tak właśnie z moją mamą w tym wieku moich 13-14 lat, bodajże pojechały do Stanów i tam byliśmy w agencji Paulins. I to była taka agencja, z której zresztą wyszła Charlize Theron. I pamiętam, że wtedy byłam taka, wow, w ogóle jakiś świat szalony. Gdzieś piękny, ale...
1: Zwariowany. I o tym zwariowanym świecie będziemy dalej po krótkiej przerwie rozmawiać z Julią Pietruchą, która jest razem ze mną w studiu. Audycja zza kulis. Słuchajcie nas dalej. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: Oh, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Masz Alexa!

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Julia Pietrucha razem ze mną w studiu. Aktorka, wokalistka, mama, niegdyś modelka, bo już chyba nie wykonujesz tego zawodu. To jest taki zawód dany w wieku młodym najczęściej, ale pozwalający w pewien sposób rozkwitnąć, zakwitnąć, albo wręcz przeciwnie, jest w stanie zrobić bardzo dużo krzywdy młodym ludziom. Czy ty czułaś się na tyle zbudowana, kiedy miałaś 13-14 lat, że chciałaś doświadczać nowych przygód, nowych wrażeń, też i za granicą, bo to też jest wyzwanie, zwłaszcza w 2003 roku, kiedy nie było GPS-ów, kiedy nie było Google Maps, kiedy chodziło się zupełnie inaczej po Nowym Jorku. Paradoksalnie miasto dosyć proste, ale dla 13-14-latki wydaje mi się, że jest to dosyć duże wyzwanie. Co ci wtedy towarzyszyły za emocje?
2: No ja przyjeżdżałam głównie w wakacje, no bo uczyłam się w ciągu roku. Wakacje i ferie pamiętam, że jeździłam i jeździłam tam do tej swojej menedżerki, która się mną opiekowała i która zajmowała się naprawdę wspaniale, więc ja się tak czułam trochę jak w domu. I te wszystkie sytuacje, castingi, spotkania, no ja mam same dobre wspomnienia i dobre, wiesz, spotkania.
1: Fakt wychodzenia na plan zdjęciowy rano, wracania po południu, to jest ciężka fizyczna praca bardzo często. Dla tak młodej osoby może być to w pewien sposób obciążające. Rozumiem, że dla ciebie było naturalne i tylko przyjemne.
2: Aż tak dużo widocznie nie pracowałam. Myśmy dużo chodziły i tak, wiesz, jakby gdzieś zajawiały moją obecność. Potem jak... no i ten czas po prostu był ograniczony, w którym ja mogłam coś tam wykonać. W pewnym momencie pojechałam do Kalifornii, to tam rzeczywiście dużo jakichś sesji realizowałam. Mieszkałam w domu modelek. Pamiętam, Jezu, ile miałam, no nie wiem, miałam może 15-16 lat, już się angielskiego uczyłam i wydawało mi się, że go umiem w ogóle dobrze. A pamiętam, że trafiłam do tego domu modelek i wszyscy mówili z tym kalifornijskim akcentem i miałam tak, nawet nie wiem, o czym rozmawiają, wiesz. Więc ten przeskok taki, ta otwartość też we mnie, żeby w tej społeczności być, przy tej mojej ogromnej nieśmiałości, którą jednak miałam, mam może, to było takie, że to się akurat mi zdarzyło i że to było moim doświadczeniem, to bardzo ciekawe, ale...
1: Jak pamiętasz tamtą dziewczynę? Ona była właśnie głodna wrażeń, potrafiła pewne przeciwności jakoś w sobie przezwyciężać. Jak zapamiętałaś siebie mającą te 16-17 lat? Bo to jest taki ciekawy moment w naszym życiu.
2: Nieśmiałą, może nie chcę być zakompleksioną, ale na pewno niepewną jakichś swoich, wiesz, wartości. A w tym zawodzie trzeba być pewnym siebie. Trzeba wchodzić i mieć no chociażby taki plan, wydaje mi się. I dużo dziewczyn, które spotkałam na swojej drodze, które jakoś miały takie przekonanie, że właśnie to jest pewnego rodzaju trampolina do kolejnego działania. I ja byłam jakaś taka, no spróbować, zobaczyć, ciekawie, ale też jednak wracać do domu. No, taka polska gąska.
1: Czyli nieśmiałość cały czas ci towarzyszyła. A to było tak, że ten modeling, on był tylko planem wakacyjnym, czy on czasami się wkradał w to, co działo się w trakcie roku? Czy przychodziły wakacje i ty mówiłaś, dobra, teraz lecę gdzieś tam w świat?
2: Tak, tylko wakacje. Ja generalnie nie chciałam bardzo... miałam taką możliwość, żeby po prostu zrezygnować ze szkoły i uczyć się tam, ale nie podjęłam tej... już byłam też mocno związana ze swoją rodziną, z mamą, z siostrami. Nie chciałam opuszczać tego świata, więc... tak widocznie miało być.
1: O życiu nastoletnim, o planach, o szkole, bardzo dobrej szkole, o której też chętnie mówisz. Porozmawiamy dalej po krótkiej przerwie. Razem ze mną Julia Pietrucha. Wracamy do was za chwilę. To jest audycja Zza Kulis.

0: spoza kulis w Chili Z.
1: Julia Pietrucha razem ze mną w studiu, aktorka, wokalistka. Rozmawiamy nieco inaczej na początek, bo zahaczamy trochę o sytuację modelingową w twoim życiu. Kiedy masz 15-16 lat, w tamtym momencie wykonujesz już pewien zawód artystyczny, no bo trzeba tak go nazwać, mimo tego, że na liście wolnych zawodów artystycznych modeling w Polsce nie istnieje, więc jeśli możemy coś na ten temat powiedzieć, to mówmy, bo warto tak by było, by kiedyś się jednak pojawił. Tak, proszę państwa, to jest zawód. Ale zawód dla tak młodych ludzi często trudny. Dla ciebie mówisz, że przyjemny. Rozumiem w takim razie, że edukacja była u ciebie zawsze bardzo ważna. Bynajmniej w tamtym czasie, ponieważ nie zdecydowałaś się w pewien sposób na rozwijanie może tego w wachlarzu 12-miesięcznym, jeśli chodzi o kalendarz, tylko podchodziłaś do sprawy nieco bardziej, powiedzmy, wybiórczo.
2: No edukacja i to poczucie właśnie, że to nie jest świat, w którym ja się odnajduję, że ten, no umówmy się, trzeba mieć pewnego rodzaju ekstrawertyczność w sobie, jakąś chęć też, żeby ta uwaga się skupiała na tobie. To jest jakieś, pomimo że tak wiele lat funkcjonuje na scenie, to jednak to poczucie, że wiesz, że kamera jest na mnie i ten punkt się skupia na mnie jest ciągle dla mnie niewygodny. To, że jesteśmy oceniani przez to, jak wyglądamy, jak i bardzo ciężko się przebić ze swoją wrażliwością, z jakimś z jakąś tożsamością, no i to, że generalnie zawsze chciałam właśnie się zajmować muzyką i że to była tak naprawdę od zawsze moja wielka pasja i chyba ten świat mnie trochę może nie przestraszył, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale wiedziałam, że mogą być z tego benefity i że to właśnie tak jak mówimy, może być jakiś element drogi, ale nie zdecydowałam się na nią i na tamten moment była to świadoma decyzja i taka racjonalna i myślę, że poparta właśnie chęcią rozwijania się, ale w innym kierunku i że będzie mi dobrze i że nie tracę, wiesz, tego świata, który jednak, no mówmy się, jest fantastyczny i mógłby być, wiesz, w jakiejś innej rzeczywistości pewnie się to rozkręciło, ale jestem taka ciekawa, jak to było u ciebie, jeśli możemy na chwilę chociaż
1: no, bo jedno pytanko, jedno.
2: Dobrze, bo twoja historia z kolei jest taka, że rozumiem, że publikować zdjęcia i ktoś cię wyłapał w internecie,
1: nie,
2: tak?
1: Nie, ja robiłem pokaz charytatywny w Poznaniu, z którego pochodzę, dla dzieci z domu dziecka, ponieważ organizowała go struktura, w której też brała udział moja obecna szwagierka, czyli żona mojego brata. Tak. Miałem lat 15 i poszedłem w tym pokazie. Ja też lubiłem bardzo nowe wyzwania, zawsze byłem taki do przodu, jeśli chodzi o pewnego rodzaju uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, więc było to pewnego rodzaju kolejne przełamanie jakiejś swojej traumy. Mhm. Biorąc udział w tym pokazie, poznałem mnóstwo osób, które już były w branży, wysłały jakieś tam moje zdjęcia, jedna, druga agencja, okay, i tak poszło. I jest to z reguły szybka przygoda, bo ona się dzieje albo bardzo szybko i na dobrych zasadach, albo nie dzieje się tak naprawdę wcale. Ja miałem dużo szczęścia, że poznałem i trafiłem na swojej drodze na odpowiednich ludzi, przynajmniej na początku, więc jest to bardzo ważne. Ale ja z kolei od zawsze myślałem o tym jako takim pewnego rodzaju
2: elemencie
1: swojego życia. Wydaje mi się to być bardzo ciekawym. I tak, proszę państwa, doszliśmy do miejsca, w którym po raz pierwszy podzieliłem się tą oto historią ze sprawą Julii Pietruchy, wokalistki, dziękuję, aktorki, eks-modelki, mamy, która mam nadzieję, że jeszcze więcej opowie o sobie w podcaście Zza Kulis. Ja tobie pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wam również, że nas wysłuchaliście. Kłaniam się nisko, Max Ber, zapraszam jak zawsze za tydzień. Good night, good luck. Życzymy wszystkim udanej soboty.
2: Jasne, oczywiście.
1: Dziękuję, pozdrawiam, ci pięknie. Dzięki. Do usłyszenia. Słyszymy się w podcaście.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Po reklamie.

0: całego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Po reklamie.

Okay.

think what about us?

0: Panorama.
1: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku, apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
0: Po reklamie.